Thank you.

play. Oompa-da-ba, oompa-da-ba.

0: instead of dying for a cause.
1: Wróżka prawdę ci powie. Radio Odzew.

co się z nimi łączy. Powiedz nie, trudnym układom. Powiedz nie, czy jesteś jednym z nich.

Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały, a razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

dlatego, że mnie nie chcesz. Znajdę robotę w telefonii, znajdę robotę w TVN-ie, znajdę robotę w bankowości, dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Będę dodatkiem do kolorowych pism dla gospodyń domowych. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Wypalę na raz 7 paczek papierosów Super Life.

dlatego, że mnie nie chcesz, znajdę robotę w telefonii, znajdę robotę w bankowości, znajdę robotę w TVN-ie, gdyż wszyscy już tam robią i zrobię łaskę prezesowi i zrobię łaskę prezesowej, bo wszyscy to robią, dlatego, że mnie nie chcesz, dlatego.

Thank you.

0: telewizja.
1: Wróżka prawdę ci powie. Radio Odzew.

ktoś

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pakistański bulldog. Jedną z najrzadszych ras psów jest guldong, zwany inaczej buldogiem pakistańskim ze względu na kraj pochodzenia rasy. Jest to przedstawiciel poważnych ras psów związanych z walką. Pakistańskie bulteriery są kuzynami angielskich bulterierów. Gdy Deccan był pod panowaniem brytyjskim, żołnierze korony przywieźli z Wielkiej Brytanii czystej krwi angielskie bulteriery. Psy były następnie krzyżowane z lokalnymi rasami, co doprowadziło do powstania pierwszych pakistańskich bulterierów. Niewielu hodowców wie, że ta rasa Bully Kutta pozostała czysta i niezmieniona od czasów starożytnych. Wielu kwestionuje jednak pochodzenie i historię. Niezależnie od prawdziwego pochodzenia rasy, popularność Bully Kutta w ojczyźnie jest nadal bardzo duża. Aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na coraz to lepsze psy bojowe, hodowcy próbują udoskonalić rasę. Pakistańskie bulteriery mierzą średnio od 50 do 66 cm w kłębie, są zatem zaliczane do grupy psów dużych. Ważą średnio 35-45 kg. Teriery są często nieufne wobec obcych, mają silny instynkt terytorialny i zawsze staną w obronie swojego właściciela. Są doskonałymi, uważnymi stróżami.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam Państwa. Kuba Długosz, godzina 19. Zaczynamy audycję Winyl. Poniedziałek, początek tygodnia. Mam nadzieję, że dobrego tygodnia. Przed nami dzisiaj system dwójkowy, głównie polski. No to co? Zaczynamy audycję.

I jesteśmy z powrotem, moi kochani. Za nami dwa pierwsze zespoły dzisiejszej audycji. W sumie jeden zespół Happy Set razy dwa. Pierwszy to Nie ma nieba, tak jak głosił refren utworu, oraz Lęki i fobie. Happy Set, moim zdaniem, zespół niedoceniony, który też jest jakby taką sytuacją, jakby to nazwać. Generalnie fajne gitarowe granie, dużo ciekawych zagrywek, z jednej strony oczywistych, ale i nieoczywistych, przez co to wszystko tak ciekawie brzmi, a z drugiej strony łatka tego takiego typowego boys bandu do nastolatek. No był taki okres, że ten zespół tak miał. Moim zdaniem całkiem fajne granie, teraz chłopaki ewoluowali, grają muzykę elektroniczną, zdecydowanie bardziej to poszło w tą stronę, ale dość o nich. Przed nami zespół Manam, Lipstick on the Glass, a drugi to Luciola. Zapraszam.

A za nami jakże słodki zespół Manam. Całkiem niedawno zresztą było rocznica śmierci Kory. Tak, to wielka strata, podobnie jak i Marek Jackowski, jeżeli chodzi o świat polskiej muzyki przynajmniej. Zespół lubię, cenię, a poza tym rockowa wokalistka to jest rzadkość w Polsce. No może jest kilka osób, które mogłyby się o to obrazić, ale powiedzmy, że tak uogólnie. Przed nami teraz zespół Pudelsi i Maciek Maleńczuk jeszcze w tym składzie. Będzie to utwór Mrok oraz Jestem Sam.

i Pudelsi za nami, a teraz zwrot akcji będzie, no bo będzie wreszcie po angielsku, znaczy wreszcie, no, po prostu będzie. W ogóle, no jak wam się podoba, tak od czasu do czasu ja wam robię takie roszady, tu audycje dwójkowe, tu jakieś zastanawianie się nad własnym życiem, a no właśnie, to jest ten moment. Zespół Pink Floyd, utwór Time i Us and Them. To będzie wasz moment, żeby trochę pobyć sami ze sobą. Zrelaksujcie się przy tych kawałkach, przy dźwiękach Davida Gilmoura i Watersa. Moi drodzy, dajcie sobie chwilę wytchnienia. Zespół Pink Floyd.

No i właśnie, moi kochani, ja tego nie przerwałem, ten utwór tak się kończy. Zespół Pink Floyd towarzyszył wam przez te srogie 10 minut. Mam nadzieję, że czuliście się błogo, zrelaksowani, gdzieś tam spotkaliście własną mistyczną część w środku siebie. Moi kochani, przed nami ostatnia dwójka w dzisiejszym programie. No tak. No niestety. Ja wiem, ja też lubię dla was grać, ale czas jest nieubłagalny. Będzie to taka dwójka, nie dwójka. No wszystko idzie dwójkami, ale to będzie pierwsza dwójka, która jest nie parą. Takie mamy właśnie zasady w audycji winy. Wszystko na opak. Ale, moi kochani, to będzie Kiash, Kaios, różnie to wymawiają, Desert Rock, Stoner Rock, tak właśnie, utwór Asteroid, instrumental. A tuż po nim zespół I Ching, polski zespół, kołysanka dla misiaków. Kuba Długosz, audycja Winyl, godzina 19 w każdy poniedziałek. Było mi bardzo miło z wami się słyszeć. To co? Do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś tam. Cześć!

pomnik nosa. Wobec choroby wszyscy są równi, ale wobec zdrowia już niekoniecznie. Reakcje tak na przebieg choroby, jak i wyzdrowienia bywają bardzo różne. I zależy to od wielu różnych czynników. A jeżeli się zbiegnie wielkie ego z olbrzymią kasą, jeżeli jest się najbogatszym w całej okolicy i nie wiadomo co większe, ego, majątek czy kompleksy i przekonanie o własnej wyjątkowości i co gorsza, absolutna pewność, że wszyscy owo przekonanie podzielają

przeziębiony. Owszem, miał spory katar. Ale to się nigdy nie kwalifikowało do szpitala. Z większymi dolegliwościami ludzie chodzą do pracy. I teraz, na pamiątkę cudownego zdrowienia, wyrwania go z paszczy straszliwej, śmiertelnej choroby, czyli pokonania epickiego kataru, postanowił upamiętnić swoje cierpienie i naszą bohaterską postawę. Wyglądam przez okno. Pomnik sięgający wyżej pierwszego piętra. Bardzo naturalistycznie oddany nos. Wycelowany rozwartymi nozdrzami prosto w okna szpitala. Oczywiście nie jest to jakiś przypadkowy. To jego nos. Zapewne pozował z wielką ochotą. Widać skrzywioną przegrodę, kilka pryszczy, no teraz wielkości arbuza, i czepiający się, sklejający włosy śluz. Cała bryła jakby wynurzała się z dość udatnie oddanego gluta. Pomnik naszego poświęcenia i jego bohaterskiej postawy, gdy wychodził ze śmiertelnego kataru. Potomnem ku pamięci. Ale bardziej niż ów gargantuiczny, zasmarkany nos martwiło mnie coś innego. Ów cudownie wyleczony fundator miał konkurenta. Zawsze i w każdej dziedzinie ścigającego się z nim na wielkość, ilość i rozmach wszystkiego, co zrobił poprzednik. Ten jego adwersarz leżał teraz u proktologa i cieszył się pozbyciem hemoroidów.

inwokacja do świętego Bernarda, patrona mężczyzn. Świat schodzi na psy, to wam powiem. Chociaż nie. Psy też jakieś swoje świętości mają. Pana nie ugryzie, suki, ani szczeniaka, chociaż teraz to takie mutanty robią, że wszystko zeżry. Świat schodzi na koty, świnie? Nie wiem. Tyle tylko, że źle. No, może komuś dobrze, bo równowaga musi być. Jak komuś źle, to innemu dobrze. Było tak, że nie mogłem narzekać. Taki czas, że mnie było dobrze. Myślę sobie, komu wtedy było źle? Zawsze tak się starałem żyć, tak w życiu postępować, żeby drugiego nie krzywdzić. Dlatego taki sobie zawód wybrałem. Zawód? Może to za dużo powiedziane. Murarz, tokarz, nauczyciel, to jest zawód. Aptekarz, lekarz, nawet dmuchacz szkła, nawet hycyl. O, kucharz, to jest zawód. Policjant, tak żeby się na czymś znać. Meteorolog na przykład. I każdy patrona ma. Ale handlarz dewocjonaliami? Co to za zawód? No, ja wiem, że trzeba się znać na świętych, ale to przecie każdy katolik powinien na to zawód jakiś? No, na handlu trochę, ale to w takim razie mógłbym handlować bananami albo rajtkami, więc z zawodu jestem kim? I patrona też żadnego nie mam. Toż nawet taki wytwórca gwoździ ma patrona, święty Chlodwald, albo tacy wikliniarze. 5 patronów mają. No, ja rozumiem, że żołnierze, adwokaci, matki, ale wikliniarze? Cóż takiego im się dzieje, że tyle pomocy im trzeba? Nawet złodzieje mają swojego patrona, święty Dyzma. Swoją drogą, jak to jest? To już 7 nie kradnie i nie obowiązuje? I patrona im jeszcze dodali? A święty Leonard ma przed złodziejami bronić. To jak? Święci monetą rzucają? Kłócą się? Zastanawiam się, czy mordercy i gwałciciele też patrona mają. A handlarz dewocjonaliami nie ma. Takie tam rozważania sfrustrowanego handlowca przy pakowaniu towaru. Świat schodzi na manowce. Oczywiście patrzę na to przez swoje szkiełko. Mnie jest coraz gorzej. Bywało źle. Bywało, że nie sprzedałem nic, a zaraz potem na drugim odpuście czy innym święcie parafii odbiłem to sobie 2 razy. A teraz? To co innego. Nie ma dużych strat. Nie ma cudownych dni. Jest po prostu gorzej i gorzej. Psiej i psiej. Kociej i kociej. I coraz mniej. Święci to teraz też nielekko mają. Co i róż im obowiązków dopisują, że zajmują się potem dziedzinami od sasa do lasa, a i z duchem czasów trzeba zdążyć. Czy taka święta Joanna d'Arc albo święta Łucja wiedziały, że będą patronkami pracowników radia, telewizji i telekomunikacji lub czasopism? Jest nawet święty informatyków. Można było dodać obowiązków patronowi matematyków. Świętemu Anatolowi, ale nie. Dołożyli komuś od chorób gardła, wikliniarzy, podróżników i malarzy. Czy ja wierzę? Wierzę, no. Gdybym nie wierzył, to zostałbym, bo ja wiem, tokarzem, frezerem. Czy frezer może nie wierzyć? No tak, ale on nie wyznaje frezarki. Czy ja wierzę? To chyba nie ma nic do rzeczy. Sam już nie wiem. Czy mógłbym sprzedawać amulety?
Może niskie błyskotki kości, czy kamyczki i pióra? Albo indiańskie? Kiedyś córka mi przywiozła, byli na wymianie młodzieżowej gdzieś w Meksyku, czy gdzieś tam, Matka Boska de Guadalupe, czy jakiś Titi Kuku tamtam, że wymówić nie sposób. I oni w to wierzą. Równocześnie. I dobrze im, choć bieda. Znaczy, co to właściwie znaczy? Że jakieś porozumienie między Titi Kukiem a matką et consortes? I Matka Boska niepodobna do naszej i ten tam wężu jakiś tam z piórami de Guadalupe. Brzmi jak ujci w upę. Opowiadała im, że u nas jest Ostrobramska albo Częstochowska. Nikt nie umiał wymówić. Mówili, że to na pewno pogańskie, bo w nieludzkim języku. Albo że Słowianie to jeszcze bożki po lasach. Głupcy, durnie, poganie. W kościele nie była. Mówi, że z daleka widziała, ładny i że tłum, ale wycieczka na plażę chciała i do dyskoteki. No to poszli. Kupiła mi tylko na targu tą Guadalupe i Titi Kukę. A ten... Kurwa, nigdy się chyba tego nie nauczę. Mówiła, że przy umieraniu lżej jest, jak się na niego patrzy. Pamiętam. Pamiętam, jak żona umierała. No, chora była już długo. A jak już było wiadomo, że albo cud, albo kwestia miesięcy, no to dalejże ofiarować i modlić do patrona chorych świętego Walentego, ale było coraz gorzej i gorzej. I wiadomo już było, męczyła się bardzo. Wykleiłem pokój świętą Małgorzatą od dobrej śmierci, później świętą Barbarą od dobrej śmierci. Nie patrzyłem na koszta. I co? I nic. Odeszła, zmarła. Tyle, że jak córka przyniosła tą figurkę tego Titi Kuku, to tak na nią spojrzała, westchnęła jakby lżej i odeszła. Uśmiechnięta. Pogrzeb wypadł akurat w święto, ale niezręcznie było wystawiać stoisko w dniu pogrzebu własnej żony. Wszyscy zarobili. Handlarze świeczek, zniczy, kwiatków, obrazków, tylko nie ja. Ale syn czy córka przyjdzie z wyciągniętą ręką. Ale później przez chyba 3 miesiące miałem taki ruch, że kupowałem od konkurencji towar po paskarskich cenach i jeszcze zarabiałem. Zupełnie jakby ktoś nade mną czuwał. Święty Filip? Żona? Oj, a nie była święta. No, nie żebym narzekał. Ach. Nie do wiary. Sam się śmiałem, ale wiem, że niektórym nie jest do śmiechu. Jest taki święty Gumar. Patron, wspomożyciel posiadających złośliwe żony. I przez te 3 miesiące to miałem taki obrót, w sam raz wystarczyło na studia syna. Ale sama śmierć, to co to w takim razie? To święty Walenty bez mocy? Bez jaj? To święta Małgorzata nie działa? Nie ma takiej mocy, jak jej przypisują? Jak oficjalnie Kościół szepce? A święta Barbara, a Filomena też bez mocy? To ile muszę tych obrazków nakleić, żeby zadziałało? 100? 1000? Milion? Jakbym miał milion wykleić, to bym jej takiego lekarza sprawił, żeby nie umarła. To co to za święta? Aha, ta modlitwa. To ile ma być tych modlących? 100? 1000? Milion? Bo modlimy się wszystkie, co nas w tym pokoju wytapetowanym w Małgorzatej Barbarze było. Może źle my się modlimy? Obiecałem panu 10. część zarobku. Co przy dzisiejszych kosztach, opłaty za stoisko, kasa dla proboszcza, dojazd, już mnie stawia na granicę opłacalności. To znaczy, że mało daję? No przecież nie mogę więcej. To mam zamknąć interes? I co bym robił? No? Myślałem o tym. Nic nie wymyśliłem. Nie żebym był jakiś lelawy. Mogę się chwycić każdej roboty. Ale co? Nawet rowy mogę kopać. Jeszcze siły coś zostało. Ale nie o to chodzi. To mam tak odejść? Uciec? Ludzie mnie znają.
wiedzą, że jak kupią u mnie Antoniego, to nie jest podróba. Że jak im mówię, że te różańce papież pobłogosławił, to pobłogosławił. Nie to, co dzisiejsi włosy ulizane, kamizelka czy kurtka ze skóry, BMW, ma parę interesów, stoisko z owocami, udział w sklepie z narzędziami, ciuchy, jeszcze tu interes zwiększył, no to wchodzi. Młody ksiądz, młody handlowiec, nowa mowa, nowa komóra. Łatwo się dogadują i dla mnie albo już nie ma miejsca, albo gdzieś tam z tyłu za watą cukrową i innym gównem. Albo to moi święci gorsi z tej samej hurtowni, tylko sprzedaje jakaś pudrowana lalka, co nie odróżnia świętych, a i Madonny i się też mylą. Ale przeczytał pierdolony skrypt z encykliki i młodemu księdzu szczęka opadł, aż taki pobożny biznesmen, a jeszcze procent obiecał. Ach, młode wilki. Na początku to ja przecież na własnych plecach. Torby, plecaki, polowe łóżko, święty Akwilin, patron tragarzy. Na początku z żoną, a później jak przyszły dzieci. No i zastawiła mnie z tym całym kranem. No, córka niby dorosła, syn na studiach. Człowiek tak całe życie nie miał czasu pomyśleć o sobie, że jakaś emerytura, renta. Nie chcę liczyć na łaskę. W sumie mógłbym, ale wiem, że im nie lekko. Syn buduje dom. Dzieciak w drodze. Będę dziadkiem. No to co ja mu będę głowę zawracał? Córka gdzieś w świecie. Dzwoni tak raz na miesiąc. Pyta, jak u mnie. A jak może być u mnie? Pusty dom. Pudła z obrazkami. Chińskie zupki i góra brudnych garów. A, ale nie mówię. Mówię, że spoko, że okej, że niby jestem na fali, że używam takich słów, które sugerują. Czasem obawiam się, że gdybym zaczął mówić, co jest naprawdę, pewnie by nie usłyszała. Opowiedziałaby mi kolejną historię z innego końca świata i jak ma na imię kolejny mąż czy chłopak. Nie tak ich uczyłem. Uczyłem? A właściwie kiedy? Kiedy szliśmy całą rodziną do kościoła i chciałem zwalić całą moralną historię na księdza w kazaniu, którego sam nie słuchałem? Na Pana Boga? Na szkołę? Żonę? Te kilka chwil, kiedy przypominałem sobie, że mam dzieci i o najdziwniejszej porze wzywałem je do siebie, czy to z łóżka, czy z zabawy i natchnionym głosem pieprzyłem jakieś prawdy objawione? Patrzyły na mnie przerażone, potem znudzone, a później traktowały to jako folklor, przedrzeźniając, wykręcając, naśladując ton. Świat schodzi na, nie wiem co, na dół? Jakoś tak. Taki święty Stanisław Kostka miał pomóc w wychowaniu dzieci, a święty Józef, patron domowego ogniska. Mam to jakie ognisko? Mam. Mikrofalówkę. Na święta sobie umyśliłem, że się zbierzemy. Choinkę i postawy do samego nieba. Prezentów naszykuję, opłatek i karp. Nawet barszcz sam zakisiłem. Syn z synową mieli wycieczkę do Egiptu wykupioną, bo nie lubią jak im zimno. I nie mogą odmówić, bo bardzo droga. Oczywiście wpadną gdzieś na początku grudnia, złożą życzenia. A córka powiedziała, że to złe święto jest, że patriarchalna opresja kobiet, że męski kult i że jedzie uświadamiać południowoamerykańskie kobiety, jak bardzo są nieszczęśliwe. No i całuski oczywiście, i że teraz to jest z Hermanem. Jaka opresja? Matki? Że gotuje, piecze i szczęśliwa jak ma wszystkich w domu? A ja co wtedy w ramach tej opresji? Ha? Harowałem na dwa etaty, prócz obrazków, żeby na święta było, żeby na ferie wyjechać mogli. Hej, święty Stanisław Kostka, święty Józef, macie coś do powiedzenia? Halo? Tak, wiem. To tak jakby zwalić na kogoś odpowiedzialność za własne błędy i niedociągnięcia. Jakby scedować na kogoś własne obowiązki.
Ale przecież nie zrzucałem na frezera obowiązków wychowania dzieci czy dmuchania w rodzinny ogień, tylko prosiłem o to w nieustannej modlitwie świętego Józefa. To co? Nieświęty? Kłamie? Żartuje sobie? Toż chyba na tym to polega, by z czystym sercem, z modlitwą zawierzyć świętemu od konkretnej sytuacji. To ile miałem nosić obrazków? 100? 1000? Milion? Wiem. Jak był rozkaz szefa, to i święty nie poradzi. Decyzja wyżej, poza nim. Rozumiem. Tylko po co w takim razie cała szopka z wstawiennictwem, z patronatem? Przecież nie mają wpływu na decyzję, więc po co ta cała heca ze świętymi? Mogę go szanować, że umarł za ideę, że żył godnie, a bo to ja źle żyję, ale przypisywać mu moce? W windzie jest taki guzik opisany, że alarm. Że w razie gdyby, no to go cisnąć i przyjedzie archanioł na białym koniu, rozegna chmury, złe myśli i problemy. Z windy uwolni. Nie ma połączenia z żadną centralą. Sprawdzałem. Ten guzik jest po to, by w chwili awarii mieć co robić. Byś miał namiastkę wrażenia, że coś możesz, coś robić. Gdzieś w maszynowni brzęczy cichy dzwonek. Tyle. Ale maszynownia pusta od lat. Pan zachodzi do niej nieczęsto i niechętnie. Całe życie naciskałem guziczek alarmu. Rozumiem, że pan się zniecierpliwił. Głupie gadanie. Czasem się tak rozklejam. Jest po prostu ciężko. Tylko tak czasem pomodlę się, pożalę do świętego Bernarda z Badeni, patrona mężczyzn. Ten ulizaniec z BMW zamawia w Chinach kontener Matek Boskich po ćwierć grosza za sztukę. To transport go wynosi tyle, co sam towar. No to jak go mam przebić, jak kupuję w hurtowni? Świat schodzi. Nawet nie to. Błądzi. Wchodzą nowi święci z terminem przydatności, chociaż też bez gwarancji. Takiemu ulizańcowi wszystko jedno. Jak mu te matki boskie nie zejdą, to odda na złom. A ja co? Co mam z tym zrobić? 300 Chrystusów kupiłem. Żaden się nie sprzedał.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skurczone głowy. Jeśli oglądaliście Piratów z Karaibów lub Harry'ego Pottera, to powinniście kojarzyć skurczone głowy. Nie jest to wyłącznie wymysł popkultury, a głowy, nazywane Tsansa, były preparowane przez niektóre plemiona z rejonu Amazonii. Tubylcy wierzyli, że głowy posiadają magiczną moc. Okej, ale jak zmniejszano głowy do tak małych rozmiarów? I tutaj spore zaskoczenie, bo w trakcie przygotowania Tsansa używana była wyłącznie skóra głowy. Najpierw gotowano ją, by pod wpływem temperatury zmniejszyła swój rozmiar. Następnie była wypełniana piaskiem i kamieniami i utwardzana nad ogniem. Co ważne, usta i oczy były zszywane, by z głowy nie uciekła dusza właściciela. Jak podaje Caitlin Doughty, gdy w XIX wieku głowami zainteresowali się Europejczycy, często wymieniano je w zamian za broń. Zaczęły również powstawać falsyfikaty, tworzone na przykład z głów małp czy leniwców. Jak przeczytamy na portalu interia.pl, Tony Halik podarował Tsansa Muzeum Etnograficznemu w Warszawie, w którego zbiorach znajdują się dziś 3 oryginalne głowy. Jednak ze względów etycznych nie są one wystawiane.

odejść. Tego się nie robi, mężczyźnie. Po co ma począć mężczyzna w pustym mieszkaniu? Długo czytać gazetę, papierosy palić, kawę parzyć mocną, mocniejszą niż kiedyś.

Niby nic tu nie zmienione, a jednak pozamienione. Coraz śmielej się z kątów rozprzestrzenia chaos. A wieczorami świeci tylko telewizor.

Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Łóżko nadal jest łóżkiem, lecz za dużym dwakroć.

zaczyna w swojej zwykłej porze. Coś się tutaj nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem zniknął.

Do wszystkich znajomych się zadzwoniło. Alkohol wypiło. Nawet w chwili słabości przyznało do błędów. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Spać i czekać.

0: wróci. Niech mu się pokaże. Już ona się dowie, że tak z mężczyzną nie można.
1: Będzie się szło w jej stronę, jakby się wcale nie chciało. Powoli. I żadnych pocałunków na początek.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie z archiwum 4AD. Tak nazywa się nasza dzisiejsza audycja, a ja nazywam się Władysław Bałtycki. Mam zamiar dzisiaj przedstawić płytę z roku 1991, płytę mojego ulubionego zespołu The Wolfgang Press, a płyta nazywa się Queer. Płyta nagrana z pomocą byłego basisty Throwing Muses Leslie Langstona. To skok zespołu Wolfgang Press w świat muzyki tanecznej. Cover utworu Randy'ego Newmana, Mama Told Me Not To Come, podkreśla klimat albumu, a dramatyczny wokal Michaela Allena i jego tajemnicze obsesje zderzają się tu z ekstatyczną fizycznością i bezpośrednością parkietu. Chłodny i odległy efekt to obcy funk, zbiór osobliwych rytmów, faktur i złowieszczych groove'ów. Powracając do coveru Randy'ego Newmana, Mama Told Me Not To Come, utwór ten podtrzymuje zamiłowanie zespołu do przerabiania cudzych utworów na swój własny sposób. A na przykład Louis XIV podejmuje niezwykle tajemniczy temat, w tym przypadku słynnego francuskiego Króla Słońca, i wplata go w płynny rytm z kilkoma żwawymi samplami pod tekstem Allena, który emanuje strumieniem świadomości. Basista Leslie Langston, jak wcześniej wspomniany, z Throwing Muses, gra na niemal każdym utworze. Ponieważ trzej członkowie zespołu wykonują kilka różnych partii instrumentalnych w każdym utworze, brzmienie jest zauważalnie pełniejsze niż zwykle. Chociaż The Wolfgang Press zdaje się rozciągać swój styl, rozproszone utwory nie trzymają się tak dobrze jak na poprzednich wydawnictwach. Pierwsze egzemplarze brytyjskiego wydania winylowego, zawierającego nieco inny zestaw utworów niż amerykańskie CD, zawierały bonusowe 12-calowe remiksy. No ale przejdźmy do naszej płyty i wystarczy, należy teraz przedstawić tych 13 utworów, które nam będą towarzyszyły za chwilę. A Girl Like You, Birmingham, Mama Told Me Not To Come, Heaven's Gate, Riders on the Heart, Question of Time, Louis XIV, Fakes and Liars, Honey Tree, The Beardy Song, Dreams and Light, Sucker i Mother Valentine. Znakomita to płyta, może odstaje deczko od wcześniejszych, ale ja ją bardzo lubię. Grupa The Wolfgang Press, Queer, rok 1991.

ducha zdycha powoli. Coraz cieplej, coraz gorącej. Mózg gdzieś luzem wisi w powietrzu. Coraz cieplej, coraz gorącej. Odpowiedzi przed pytaniami. Gwóźdź wbity w sam środek krtani. Gwóźdź wbity w

Dobry wieczór Państwu, Super Mario, jak co poniedziałek. Przywitaliśmy się z zespołem Kombinat Robotron z piosenką Staub, zespół z Niemiec. Rok 2025, muzyka zachęcająca do wytężonej pracy. A teraz będzie zespół z Norwegii w takim troszkę mantrycznym klimacie powtarzających się dźwięków i melodii zespół The Swift z piosenką Hang Time, rok 2016. Zapraszam.

To byli Norwegowie, The Swift. A teraz zespół ze Szwajcarii, zespół Dub Spencer in Trans Hill, rok 2025, piosenka Full Time Dub. Jak dotychczas ostatnia ich płyta, bardzo fajna zresztą. Taka weselsza niż zwykle. Na razie jestem nią bardzo zauroczony i słucham namiętnie, dlatego też dzielę się z Państwem i zachęcam do polubienia.

Nadszedł czas na zespół z Wielkiej Brytanii, zespół Dub War z piosenką Respect, rok 95. Troszkę głośniej, troszkę szybciej, troszkę ten dub w nazwie jest mylący, przynajmniej w tym utworze. Bardzo dynamiczny sposób artykulacji wokalisty. Posłuchajmy.

I znów troszkę motoryki z Wielkiej Brytanii, zespół Mad, Mad, Mad, pisane wszystko razem. Piosenka nosi tytuł Motor Club, a jest to rok 2019. Bardzo sympatyczne, wpadające w ucho dźwięki. Proszę uprzejmie.

Mam rok 2023, belgijski zespół Dendermonde. W 23 grał tak właśnie, jak za chwilę będzie słychać. Piosenka nosi tytuł Danny. Zapraszam do dobrej zabawy.

I zapraszam do posłuchania kolejnej piosenki, tym razem Nowy Jork i zespół Bronx River Parkway. Piosenka nosi tytuł Song for Ray, rok 2008. Sympatyczne funkowanie z dęciakami w stylu nieco latino. Posłuchajcie.

Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, pozostajemy w Stanach, ale pobędziemy przez kilka minut w Colorado. Zespół nazywa się Elite Force, a piosenka Cross the Line to rok 2021 i bardzo niebanalne wygibasy na elektronicznych urządzeniach. Zapraszam.

Przed nami jeszcze trzy utwory na dziś. Każdy z innego kraju. Teraz będzie Szwecja. Rok 25 i zespół He-Man Stradivarius z piosenką Road to Paradise. To będzie troszkę chórków do znakomitego akompaniamentu. Proszę uprzejmie.

Teraz zapraszam na połączenie Francji i RPA, zespół Bibi Tanga i The Selenitis z piosenką Swing Swing. I ten refren będzie się powtarzać dość często. To rok 2016 i zapraszam, niech to was pochłonie.

I na koniec, do którego udało nam się tym razem znów szczęśliwie dopłynąć, zespół z Serbii, zespół, który raz na jakiś czas tutaj się pojawia. Długo go już nie było, zatem pomyślałem, że czas najwyższy o nich przypomnieć. Zespół Auf Wiedersehen z piosenką Afrika, to rok 2021. Tym się żegnamy. Słyszycie mnie za tydzień w poniedziałek o tej samej porze. Radio Odzew oczywiście. Mam przygotowany zestaw, który z pewnością Was zachwyci. Zatem zapraszam przed odbiorniki. Na dziś dobrego wieczoru, dobrej nocy i dobrego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Dobranoc, Super Mario.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Guess what? Who's back? A tak przy okazji jest 16:30.

Oj, nie ma jak końcówka lata, kiedy muchy latają wokół mnie i robi się nieco gęsto, ale i tak nic nie czuję, bo jestem nieco przeziębiony. I mogę i tak do was mówić, że jest miło powrócić tutaj do radia. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. Niestrawnie się czuję, chociaż będzie to dosyć... To dosyć, chciałem powiedzieć, strawna godzina z prostego powodu, że jednak troszeczkę namieszało się przez ostatnie tygodnie w samej muzyce. Nie tyle, że jeśli chodzi o różne tego typu ważne festiwale i ważne rzeczy, to jednak także i w sensie płytowym się wiele działo. No, będę wam mógł będę miał zamiar oczywiście zaprezentować wam. Matko, aż strasznie łapię doła dzisiaj, skoro jest środa, jest czwartek, no to później wiadomo, jaki jest dzień. Tutaj muszę wrócić do siebie. Chodzi o to, że mam dla was wyjątkową zapowiedź wyjątkowego albumu, którego w pewnym sensie podesłała mi pewna koleżanka pracująca w jednej z poznańskich rozgłośni, a przy okazji też twórczyni muzyczna. Ale o tym oczywiście zaraz, na razie oczywiście będzie Chelsea Wolf, bo czemuż by nie, która chowa się w ciemnościach i wydała z siebie dosyć dobre brzmienie ze swoim albumem The Dark. To będzie właśnie fragment mówiący o tym, że śmierć nie jest końcem.

mocno drapieżne i przy okazji takie naprawdę esencjonalne do bólu, że musiałem nieco tak jakby zmniejszyć filtr tu u siebie, czy tak jakby ściszyć ten filtr w mikrofonach, bo no, mam problemy ze sprzętem takie, że niestety nie jestem w stanie tego dobrze wyprofilować. Matko, będę strasznie seplenił chyba dzisiaj do końca tego programu, no z tego prostego względu, że nie mogę odzyskać swojego rozumu ze względu na to, że się przeziębiłem i też miałem swoje różne problemy psychotyczne, których lepiej nie ujawniać teraz, bo szkoda na to czasu, ale nowa Chelsea Wolf jest tego warta, żeby posłuchać. Przede wszystkim, że też jej koleżanka Emma Ruth Randall wypuści we wrześniu swój album, więc mogłem zagrać jeszcze i także samą Emmę, ale niestety nie ma na to czasu, bo kruca bomba. Mamy tutaj, proszę Państwa, premierę, której tym samym chciałbym obwieścić tak urbi et orbi całkowicie światu, że niejaka moja koleżanka Marika, która, że tak powiem, jest bardziej słyszana na antenie poznańskiego Radia Afera, wraz ze swoim projektem Amba

0: wymyśliła coś bardzo ciekawego, co przykuje wasze uszy. I tak chciałbym, żeby ona sama przedstawiła wam osobiście, o co w tymże projekcie Amba chodzi, i przede wszystkim zaprezentować jej utwór z nadchodzącego nowego albumu.
1: Halo, halo, mówi Maryjka z zespołu Amba. Zapraszam was serdecznie do przesłuchania audycji Narcysta w Radio Odzew. Zaraz usłyszycie nasz najnowszy singiel
2: Amerykańscy naukowcy.
1: Zapowiadamy nim album The Best of Amba, premiera 8 października. Jeżeli myślicie, że w polskiej alternatywie wszystko jest
2: na jedno kopyto, to mamy
1: nadzieję was przekonać, że tak nie jest. Pozdrowienia dla prowadzącego audycji Adama Pachołka oraz wszystkich słuchaczy Radio Odzew. Mamy nadzieję, że spotkamy się na żywo już wkrótce. Cześć.

0: udowodnić.
1: Po raz pierwszy, jak to odsłuchiwałem, no po prostu pomyślałem sobie, no, no, świetnie to Maryjka ograła, no. Powiem szczerze, że takich pozdrowień się nie spodziewałem i przede wszystkim takiego naprawdę pięknego intro zapowiadającego tenże nowy utwór zespołu Amba, którego oczywiście Maryjka Bogacewicz, o ile pamiętam dobrze nazwisko, to wszystko pięknie wyprodukowała wraz ze swoimi kolegami i koleżankami. Pozdrawiam oczywiście Maryjkę i dziękuję jej za to, że zdecydowała się u mnie wypromować tenże swój ciekawy utwór z nadchodzącej płyty The Best of Amba, której premiera będzie w październiku, a być może na pewno na antenie Radio Odzew więcej takich ciekawych brzmień prosto z tegoż nadchodzącego albumu będzie, także obserwujcie koniecznie. Ja już pękam z dumy, a wy? No raczej jeśli chodzi o moją dumę, to jednocześnie chciałbym powiedzieć, że podobną koleżanką moją, jeśli chodzi o fach radiowy, jest niejaka Maria Lengren, komiksiara, osoba, którą możecie znać dobrze z osobliwości na antenie Radia Nowy Świat, a ona właśnie ma zamiar wydać wraz z zespołem V nowy album, prawdopodobnie ukaże się gdzieś jesienią, ale ten nowo wydany świeży utwór zatytułowany Sznur coś na pewno wam przypomina, czy może przypominać jakieś, no nie wiem, późne lata 90., okres, kiedy Chylińska i Skawiński ze sobą są na scenie i powstaje ONA. No i w zasadzie mówiąc, to tyle, jeśli chodzi o taką zapowieść, czy też zapowiedź, bo reszta muzyki sama tłumaczy się ogólnie.

Nie tylko Kloster Keller słychać, ale i ONA. To znaczy, odwrotnie, chciałem powiedzieć, że to nie tylko ONA słychać, ale i także Kloster Keller, więc no to jest o tyle zaskoczenie, że jednak Wii się rozwija wraz z Marią Lengren tak naprawdę zarąbiście, że no sama Maria Lengren naprawdę mnie zadziwia, bo jak ostatnio ją zobaczyłem na Instagramie, to powoli zaczyna przypominać Heather Graham z Twin Peaks, ale tak trochę. No, Jezu, rozpędziłem się zbyt mocno chyba. Pozdrawiam też Tujkę z całego serca, no i też życzę, żeby ta nowa płyta się jakoś ukazała, bo świetne brzmienie, że tak powiem, dochodzi do głosu przy okazji, że jeśli chodzi o taką damską sferę muzyczną, no to jednak mocne nazwiska, no Lengren, Bogacewicz, Wolf, no to to wszystko oczywiście u mnie w narcyście, ale no to jeszcze powinienem wam powiedzieć coś wyjątkowego, że jednak taki album tygodnia, który mi się nasunął, to jest album z 1977 roku i już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że The Cramps, no chyba kalifornijski albo i nawet taki południowoamerykański zespół, wydał swoje nagrania koncertowe zatytułowane Gravest Gravy. No to jest mocno starowiekowy zespół, który no, grał mocnego punka, zanim to było modne. No i też posługiwał się wieloma standardami, bo na tejże płycie Gravest Gravy mamy sporo coverów, w tym także Roya Orbisona, ale zdecydowałem się wybrać wśród jednego z tychże utworów właśnie ich wersję utworu Rockin' Bones El Roya Dizzela oraz The Rhythm Bandits. Na początek jednak sobie zabrzmi coś, co właśnie mogło zabrzmieć na jednym z koncertów zespołu The Cramps, a mianowicie The Natives Are Restless.

trochę rock'n'rolla, a trochę takiego, no, dziarskiego, punkowego grania The Cramps. To właśnie ich, można by powiedzieć, jeden z archiwalnych albumów, który też doskonale przetrwał próbę czasu, chociaż po samej okładce widzę, że ten zespół troszeczkę był mocno progresywny, gdyż w składzie była jedna pani z dosyć queerową fryzurą, wydaje mi się, ale no doskonale nawet sobie radzili i przede wszystkim jednak warto przetrząsnąć sobie całą dyskografię, żeby opatrzeć się bardziej, na czym się inspirowali, bo tego jest zdecydowanie sporo, za sporo, że nawet żeby pomieścić kilka minut audycji, ale no jeśli będzie na to okazja, to The Cramps na pewno jeszcze wróci. A teraz przeglądamy się złotym rzeczom, gdyż złote, ale skromne oblicze ma zespół Weezer, który wypuścił zupełnie nowy album, z którego no nie mogłem wyciągnąć nic bardziej lepszego od CAO, które ostatnio jako singiel zostało wypuszczone przed samą premierą. Jednak będzie lepiej, żeby zabrzmiało We Might As Well Be Strangers.

Rytmiczne, ciężkie, całkiem nawet dobre. Weezer wraz ze swoim złotym albumem, mam nadzieję, że jednak on bardziej zawołuje serca fanów, którzy już są z nim od 1994 roku do obecnej chwili, bo jednak moje serce no troszeczkę jest przepołowione, bo do tej pory nawet Blue Album nie zdążyłem wysłuchać, ale no. Taka już kolej rzeczy. To teraz będzie Interpol, który oczywiście wraz ze swoim lustrem, który wyważę tonę, chce zamiar wypuścić zupełnie nową płytę dopiero za tydzień, ale skoro jednak mamy już niektóre single na widoku, to na przykład See Out Loud sobie teraz poleci. No, doskonale wiem, że jednak chłopcy dosyć niesłyszani byli przez dobre 4 lata, więc o tyle dobrego, że jednak teraz wracają z pełną energią i być może nawet dla niektórych będzie to zaskoczeniem, że jednak takie dosyć eleganckie brzmienie takiego naprawdę no, impulsywnego rocka może, a zresztą nie musi, no za dużo jednak bełkoczę, to jednak powinienem teraz to opuścić.

kręcie się tak powoli, cicho ściszać, chociaż tak naprawdę nie wiem, co jest cichsze teraz, mój mikrofon, czy na pewno tenże utwór. No nie wiem, zawsze chciałbym to wiedzieć, chociaż no w pewnym sensie mam nadzieję, że jakoś tutaj problemów z odbiorem za dużo nie będzie. Interpol wraz ze swoim nowym albumem, który prezentuje oczywiście wraz z tymi zawieszonymi kamerami przemysłowymi na Żyrandolu, więc można byłoby się pokusić o to, że ich agenturalna przeszłość jest tutaj widoczna, jeśli chodzi o pewne struktury, służby i tak dalej. Polo Banks wraz ze swoimi chłopakami no doskonale to odczytali i przede wszystkim no raczą nas takimi dosyć, powiedziałbym, idealnymi do filmów szpiegowskich brzmieniami. Ot tak to powiedzmy. To teraz, żebym się przypadkiem nie rozkleił przez to, że muszę oddać z siebie flegmę, to powiem, że Lamp Chop wraca ze swoją nową płytą, która jest pełna w odcieniach szarości, a promuje oczywiście takową płytę singiel zatytułowany The New World Wave.

Punching the Clown, tak się będzie mienić tytuł nowej płyty Lamb Chop, projektu Kurta Wagnera. No i przy okazji chciałbym tu powiedzieć, że tu nie ma zbyt dużo nawiązań do bicia tych czy owych artystów cyrkowych, tylko po prostu to jest takie nawiązanie troszeczkę związane z przemyśleniami dotyczące no, samego świata według Wagnera, ale przy okazji także no, sporo tych chórów pojawia się, przede wszystkim rdzennych ludności amerykańskich, czy też nawet także samych szkockich migrantów, którzy tam przywędrowali pod te tereny gdzieś w latach no, okrągłych, oczywiście XIX wieku. No i można byłoby powiedzieć, że cały czas jakoś w miarę mówiąc istnieje ta tego typu muzyka duszy i cały czas promieniuje, chociaż tu została dobrze wykorzystana w jakiś no, bardziej akustyczny sposób, no i to słychać. Mam nadzieję, że z tego naprawdę kawał dobrej płyty będzie. To teraz, żeby tak nie spowalniać, bo jednak za bardzo się ślinię i też przy okazji też trochę się denerwuję, to jednak możemy odetchnąć, dlatego że hitem tego lata wydaje mi się, że powinna być ta piosenka wypromowana przez zespół DMA z tego prostego względu, że przerobili moim zdaniem no bardziej zasłyszany gdzieś tak dance'owy kawałek, którego kiedyś słyszałem, że tam Burn My Mind Like a Hurricane czy coś w tym rodzaju. No i to chłopcy zrobili z tego taki no dosyć spawolny, idealny do lalalania utwór sam raz na szkolne, czy też także rodzinne wycieczki latem. A co? Hurricane teraz.

Przy okazji zauważyłem, że cały czas miałem ściszony mikrofon. Przepraszam. Jestem taki zbyt leniwy dzisiaj, że nawet mi się tego nie chciało za specjalnie zrobić, więc cała reszta programu jednak może iść do wyrzucenia. Nie, na całe szczęście nie, ale miejmy nadzieję, że coś tam Bałtyk z tym zrobi. Ja jakoś go podradzę w tym kierunku. No to był zespół DMAs, oczywiście Hurricane, z ich nowego albumu, którego bardzo polecam. Przede wszystkim, że jednak no, w pewnym sensie nadal mi się kojarzy z tym dance'owym utworem grającym tam w RMF-kach, Z-kach i w S-kach i innych tego typu potworach HR-owych. To jednak, no, można by powiedzieć, że jednak całkiem bardzo ciekawie zabrzmiało. No i chłopaki to ugrali. Mam nadzieję, że powinien być z tego niekwestionowany hit tego lata, chociaż no będą niestety inne w cieniu tego wszystkiego. No to teraz będzie w cieniu tego wszystkiego także i Jarvis Cocker występował na O2 Arena z tego względu, że Pulp wydał płytę koncertową, na której są różne różności z ostatnich dobrych 40 paru latach istnienia samego zespołu. No i z czego to oczywiście także zabrzmieć musi najsłynniejszy ich utwór z Different Class, chyba A Different Class, takowa płyta, która kiedyś zaistniała. Tyle, że w tymże utworze granym live Jarvis niestety używa autotuna. Dlaczego? Nie wiem, ale posłuchajcie.

Sona.

Na pewno czuć tą energię Disco 2000 i Pulp prosto z O2 Arena. No, wydaje mi się, że Jarvis Cocker jest takim mocnym zgrybusem, dlatego że nawet nie wiedziałem, że on chyba śpiewał w tejże tonacji w stosunku do ludzi, czy też używał to tuna w występie na żywo. Nie wiem, no w zasadzie trudno mi to dokonać takiej dwuznacznej analizy, ale jednak wydaje mi się, że chyba autotuna nie było, czy był, czy też śpiewał równo z tłumem i tak to zabrzmiało, jakby on miał komputerek w głosie. Nie wiem, no on zaczyna mnie po prostu już nabierać. Tak samo jak i też to, że od dłuższego czasu nie było w Narcyście żadnego niemieckiego zespołu, a teraz będzie na sam koniec. High Spencer wydał swój nowy album, z którego pochodzi dosyć słoneczny utwór Wenn der Sommer kracht. Powiedziałem jak złomnik, przepraszam. No i oczywiście życzę wam tego wszystkiego, żeby wam słońce świeciło, mimo tego, że jednak końcówka lata przed nami. Cieszcie się nią, bo wkrótce może to wszystko niestety rąbnąć przez deszcz i później co z tego macie? No nic nie macie, no tylko kwiatki podlane, pola uprawne jakoś żyzne. No ogólnie, sama sielanka, ale jednak tejże także i wam życzę na całą resztę tygodnia i nie tylko. Adam Pachołek, trzymajcie się, bajów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania. Zapraszam na program Studio One prezentuje. Dziś mam zamiar przedstawić płytę z roku 1965. Płytę zespołu The Wailing Wailers. Płyta nosi ten sam tytuł. The Wailing Wailers. To debiutancki album studyjny tego zespołu. Zespół był później znany jako Bob Marley and the Wailers. Wydany przez wytwórnię Studio One oczywiście. Album jest kompilacją różnych nagrań dokonanych w latach 1964-65 przez Neville'a Bonniego Livingstona, Bunny Wailer, Roberta Neste Marleya, Bob Marley i Petera McIntosha, Peter Tosh. Zawiera on według Clementa Coxona Dodda najlepsze nagrania The Wailers z tego okresu. Towarzyszył im zespół towarzyszący, masło maślane, Studio One Soul Brothers. Nie jest to album studyjny w konwencjonalnym rozumieniu, ale pierwszy pełnowymiarowy album zespołu. Album jest wydawany od momentu premiery, ale po pierwszym wydaniu, które ma inną okładkę, każde kolejne wydanie było na nowo dogrywane, aby dopasować się do ówczesnych trendów muzycznych. Album nigdy nie został wydany na płycie CD z oryginalną listą utworów ani okładką aż do maja 2016 roku. Piosenki Simmer Down i Rude Boy, nagrane w latach 64-65, były hymnami młodzieży, dzięki którym grupa The Wailers stała się liderami nowego ruchu. Zdjęcie zespołu z okładki wznowienia z 1971 roku, wykorzystywanego także na kilku kolejnych wznowieniach, na którym Bunny Wailer stoi po lewej stronie, Bob Marley po środku, a Peter Tosh po prawej, również stanowiło inspirację dla logo Two Tone Records przedstawiającego Walta Jabsco. Rysunek stworzyli Jerry Dammers i Horace Punter, a wzorowany jest na Peterze Toshu. I dobra, czyli teraz przechodzimy do tego, czego posłuchamy. Put It On, I Need You, Lonesome Feeling, What's New Pussycat, One Love, When the Well Runs Dry, The Commandments of Love, Rudy Boy, It Hurts to Be Alone, Love and Affection, I'm Still Waiting i na koniec Simmer Down. To posłuchajmy sobie. Ciekawa płyta, Bob Marley i cała reszta na początku kariery. The Wailing Wailers, rok 1965. Płyta The Wailing Wailers.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane.

są kobiety, pistolety i kobiety.

są kobiety doskonałe, z wyrzeźbionym, gładkim ciałem, odmłodzone, odbarwione, całkiem zwykłe.

wypilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe. Pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania w programie Na Żywo, gdzie przestawiamy płyty koncertowe. I dzisiaj, i na dzisiaj wymyśliłem sobie, że przedstawię Wam płytę takiego jednego zespołu. Bardzo lubię ten zespół. Zespół nazywa się Danzig. Płyta pochodzi z roku 1992, a nazywa się Devil Songs Live USA 89. No i problem jest taki, że nigdzie nie znalazłem niczego na temat tego albumu, poza paroma notkami faktograficznymi, czyli spis utworów, kiedy to zostało nagrane, jaki to jest styl, etc. A to dlatego, że płyta jest bootlegiem, ale jest wrzucana czasem w oficjalne rejestry wydanych płyt przez zespół. Zespół się tej płyty nie odżegnuje, ale na przykład na różnych forach, w różnych sklepach internetowych ta płyta istnieje, ale jest napisane, że nie mogą jej sprzedawać. Makabra. Płyta została wydana w 1992 roku w Niemczech. No i to są, jak sama nazwa wskazuje, seria utworów nagranych podczas koncertów w Stanach Zjednoczonych w roku 1989. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Danzig, no to informuję, że to amerykańska grupa heavy metalowa założona w 1987 roku przez Glena Danziga. Bardzo wdzięczne nazwisko. Gdańsk. Glen Gdańsk. Ten pan śpiewał wcześniej w grupie The Misfits, ale Danzig to jest inna jego para kaloszy. Zresztą bardzo udana. Fantastyczny wokal. Co ja tu dużo będę mówił? Posłuchajcie sobie, jak brzmi ten bootleg, bo o tym mówimy. Składa się na nią 16 utworów. Jezu, jestem dzisiaj totalnie niepozbierany. Tak, 16 utworów się na tą płytę składa. Oto one. Am I Demon, Twist of Cain, Mother, Soul on Fire, She Rides, London Dungeon, End of Time, 777, Time in Hell, To Walk the Night, Last Caress, The Hunter, Evil Think, Not of This World, When Death Had No Name, I'm Evil. I to wszystko. Ja tu widzę, że także wkradły się jakieś utwory grupy The Misfits. No to fajnie. Moim zdaniem bardzo udana płyta, mimo tego, że bootlegowa, dlatego zespół się specjalnie od niej nie odżegnuje. Posłuchajmy sobie. Danzig, Devil Songs, Live USA 89, rok 1992. Takie to gadanie mi dzisiaj nie powychodziło najlepiej, ale najważniejsza jest muzyka.

Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem Kościuszki.

zasłaniaj, nie zasłonisz, zostaw. No, no jeszcze bardziej odkryj. Lubię jak krwawisz, bo stare kobiety nie. Dzwonek w plecy, dzwonki.

Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania. Wybiórcza lista przebojów trójki, czyli podróż do przeszłości. Tak się nazywa ta audycja. Przedstawiamy oczywiście notowania listy przebojów programu trzeciego. Dziś notowanie numer 170 z 6 lipca 1985 roku. Ja nazywam się Władysław Bałtycki, nie pamiętam, czy powiedziałem na początku, czy nie, w każdym razie teraz mówię. I co o tym notowaniu? 40 utworów było na całej liście, 10 w poczekalni, 30 w zasadniczej klasyfikacji, 14 polskich utworów, 26 zagranicznych. Były 4, i to jest właśnie w tej 30. 4 były nowości, wzlotów było 18, spadków 10, 2 utwory nie zmieniły pozycji, 4 w ogóle wypadły z tej listy. A to przejdźmy sobie teraz do poczekalni. Ja to traktuję generalnie wszystko jak leci. 40 utworów i tak to potem czas pokazał, że ja mam rację, ponieważ tych utworów było chyba nawet 50. Wszystkie są chyba przedstawiane. Nie wiem, nie śledzę teraz listy przebojów programu trzeciego, bo nie mam kiedy. Za to odnoszę się z wielkim sentymentem do tego, co wydarzyło się kiedyś. Dobra, zaczynamy od pozycji 40. Nowość, grupa Yellow i utwór Vicious Games. Yellow to taki zespół, może nie wszyscy o tym wiedzą. Grupa pochodząca, właściwie duet pochodzący ze Szwajcarii. Jeden bogaty człowiek, hrabia, jakiś tam pan, który robił muzykę, bo po prostu nie miał nic innego do roboty, się nudził. Drugi aktor, artysta, bon vivant, który się do tego podłączył i znakomicie mu to wychodzi. Oni chyba już nie nagrywają, bo ten pan bogaty to już jest leciwy człowiek, ale to, co nagrali, to naprawdę jest warte uwagi. No to posłuchajmy sobie do miejsca 40, nowość, duet Yellow, Vicious Games.

No i teraz mamy tutaj wysyp, prawdziwy wysyp utworów, których nie będziemy słuchać. Na miejscu 39 nowość, Papa Dance i Kamikadze Wróć. Pamiętam, jak ten utwór się pojawił i jak oszaleli na jego punkcie, co po niektórzy ludzie. Ja nie oszalałem, uważam, że to jest prekursorzy disco polo. Miejsce 38, nowość Kenny Loggins i utwór Forever. Miło było, ale przechodzimy dalej. Na miejscu 37, nowość, grupa Mama, Do przodu idź. Nie będziemy tego słuchać. Na miejscu 36, awans za 4 pozycje, słynne gładkie Ale, czyli Ale i Edyta Geppert. Panie Edycie, gratulujemy 36 miejsca i przechodzimy do miejsca 35, a na nim nowość, grupa Tears for Fears i utwór Head Over Heels. I tego utworu posłuchamy, bo grupa Tears for Fears to zacny band był. Słuchamy.

No i przechodzimy do miejsca 34. Spadek o 3 pozycje. Grupa Go West, Before We Close Our Eyes. To taki przykład nowej fali, nawet nie nowej fali, nowy romantyzm, ale nie romantyk, który poszedł nie w tą stronę, co należy. Zbytnio, znaczy nie romantyk w zasadzie był skomercjalizowany, ale to takie... nie miało to duszy, nie było to fajne po prostu. Na miejscu 33 spadek o 1 pozycję, Shaking Doody i za 10 minut. I ten utwór to jest swoisty hymn tamtych czasów. Przypominam, to jest cały czas, mamy rok 1985. Chodzi o to, że wtedy alkohol sprzedawało się od godziny 13. Takie paranoje były. Przed 13, jak ktoś miał problem z alkoholem, to musiał sobie radzić na własną rękę. Za 10 minut. Można powiedzieć za 10 minut 13. Shaking Doody. Miejsce 33.

I wychodzimy powoli z poczekalni. Dwa utwory w poczekalni na miejscu 32. Awans o 3 oczka. Grupa Kombi i utwór Obsession. A na miejscu 31. Awans o 6 pozycji Walking on Sunshine i Katrina and the Waves. Walking on Sunshine. Sunshine będzie jeszcze, nie martwcie się. Ma być jeszcze gorąco. Te 36 stopni czy 5, w zależności w jakim miejscu w Polsce się znajdowaliście przedwczoraj, to jeszcze mogą się powtórzyć. Mamy dopiero początek lipca, słuchajcie. Dobra, przechodzimy teraz do tej zasadniczej grupy piosenek, czyli 30 najlepszych piosenek 170 notowania listy przebojów z 6 lipca 1985 roku. Na miejscu 30 spadek o 3 pozycje, grupa WW i Faza. To jest najlepszy okres tego zespołu ever. Pierwsza płyta WW, zatytułowana WW, i z tej płyty pochodzi ten utwór, a potem Snopowiązałka. To są dwie fantastyczne płyty. I szkoda, że już w Polsce po prostu nie robi się takiej muzy. Posłuchajmy sobie. Na miejscu 30 spadek o 3 pozycje, 3 tygodnie na liście, WW i Faza.

totalnie smutny utwór, ale takie czasy były, takie utwory się pisało. Niektórzy nie zakłamywali rzeczywistości. Owszem, cieszyli się tym, co mają, ale czasem trzeba było spojrzeć na to naprawdę, realnie. Na miejscu 29 spada go jedną pozycję Jacek Skubikowski, Ostatnie żywe drzewo, 3 tygodnie na liście. A na miejscu 28 spada go 3 pozycje, 2 tygodnie na liście, Siekiera i Jest bezpieczny. Siekierę nie trzeba przedstawiać. Fantastyczna czerwona płyta, która była wydana bez... na płycie nie było napisane, kto gra na tej płycie, jak się płyta nazywa. Nic. Uważam, że to można było zostawić. Oni musieli dodrukowywać naklejki i ci, co mają oryginalne płyty, te pierwsze, to są te naklejki nalepione. Szkoda, trzeba było zostawić. W historii muzyki są płyty bez opisu. Czy choćby Led Zeppelin, New Order. Miejsce 28, 2 tygodnie na liście, spadek o 3 pozycje, Siekiera, Jest bezpiecznie.

Na miejscu 27 nowość. Paul Young, taki był pan, który śpiewał, i Soldiers Think. Ten pan to przede wszystkim wyróżniał się taką fryzurą postpunkową, można powiedzieć, a poza tym to niczym specjalnym. Ja nie wiem, jak tacy ludzie robią kariery. Na miejscu 26 także nowość, grupa Eurythmics. There must be an angel playing with my heart. Ja do tego utworu mam osobisty stosunek, dlatego jak go sobie usłyszałem, kiedy się przygotowywałem do audycji, to wszystko mi zaczęło pływać w organizmie i tak mi się błogo zrobiło. Posłuchajmy sobie Eurythmics, miejsce 26, nowość. There must be an angel playing with my heart.

I teraz przechodzimy do miejsca 25. Tu mamy nowość i być może narażę się dużej ilości ludzi, ponieważ tego numeru nie puszczę. A ten numer jest naprawdę pewnego rodzaju hymnem tamtych czasów. Marillion. I utwór nazywa się Kaylee. Ten utwór mnie prześladował. Ja miałem wtedy 20 lat i jak słyszałem, jak ten Fish chodzi z tymi początkami łysiny do długich włosów i śpiewa o tej swojej nieszczęśliwej miłości. Taki wielki chłop i on się żali, że go baba rzuciła. No dejcież ludzie spokój. I to jeszcze taki Genesis Beast, ten Marillion. W Polsce to właśnie takie się niektóre będę hołubiło. Nie wiem po co. Na miejscu 24. Awans o dwa oczka. Dwa tygodnie na liście Falco i Rock Me Amadeus. I teraz ludzie mogą powiedzieć, że czemu to tak jest, że teraz puszczasz Rock Me Amadeus? Bo uważam, że Falco to był bardzo interesujący artysta. O wiele ciekawszy od Marillion. Nie kopiował Genesisu, tylko był sobą. Nawet po swojemu zakończył żywot. Czołówka z dużym samochodem ciężarowym. Tak Falco postanowił zakończyć tą przygodę na ziemi. Pozostajmy 24. miejsce, awans o dwie pozycje, drugi tydzień na liście Falco, Rock Me Amadeus.

miło słuchać. Pierwsza płyta Stinga była znakomita, druga okej. Branford Marsalis tam grał, muzycy jazzowi, uznanie, no ale potem, no drodzy Państwo. Na miejscu 22, awans o 7 oczek, David Bowie, Loving the Alien. David Bowie zawsze będzie miał miejsce na liście przebojów, które będzie grało. Ta piosenka była wtedy, w drugi tydzień była na liście i pięła się w górę, bo to dobra piosenka. A na miejscu 21, awans o jedno oczko, Manam, Lipstick on the Glass. 12 tygodni na liście. Manam liczył, że tą piosenkę i paroma jeszcze innymi z angielskimi tekstami zawojują Europę. Tak się nie stało. Ja mam swoją teorię. Uważam, że Kora miała fatalny polski akcent w języku angielskim, co dyskwalifikowało ją. No bo ludzie po prostu nie rozumieli, o czym ona śpiewa. Nie miała tego angielskiego zaśpiewu. Nie należy jej za to winić. Posłuchajmy sobie trzech utworów. Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Potem David Bowie, Loving the Alien. I Manam, Lipstick on the Glass. Miejsce 23, 22, 21.

No i teraz to mi się dostanie, bo teraz będzie prawdziwy wysyp utworów, które nie polecą. A wtedy zajmowały, no to pierwsza dwudziestka. Na miejscu 20 pozycja, na miejscu 20 cztery pozycje do góry, Chris Rea i Josephine, 4 tygodnie na liście. Nigdy tego pana nie lubiłem, nie dziwię się, że w Polsce takich artystów się lubi, bo się takich lubi. Tak chyba należy śpiewać, żeby zrobić karierę w tym kraju. Na miejscu 19 spada go jedną pozycję, Kenny Loggins i Vox Humana, 9 tygodni na liście. Już mieliśmy w poczekalni pana Logginsa i też się nie załapał po raz drugi. Dwie próby, może do 3 razy sztuka? Chyba nie. Na miejscu 18 Kanada wciąż przeprasza do tego pana, Bryan Adams. Awans o 5 oczek, utwór nazywa się Heaven, 2 tygodnie na liście i też przechodzi do historii. Na miejscu 17 spadek o 1 pozycję, Someone's Round the Corner i Lady Punk, 12 tygodni na liście. Ja mówiłem, że Lady Punk to tylko pierwsza płyta, ta debiutancka, reszta to po prostu popelina. Dobra, jeszcze z drugiej płyty można za 2 kawałki wyciągnąć, ale reszty się po prostu nie da słuchać, panie Janie Bo. Na miejscu 16 spada go 2 pozycje, Dire Straits i So Far Away, 8 tygodni na liście. W Polsce Dire Straits ma wielu fanów, mam paru kolegów punkowców, którzy uwielbiają Dire Straits. Może dlatego, że są gitarzystami i te takie solówki Knopflera, to oni mają jakby we krwi, ale to jest banda nudziarzy. Zawsze była. Nawet jak nagrali ten przebojowy utwór ze Stingiem, Money for Nothing, to też takie sobie. Na miejscu 15 awans o 5 oczek, Mick Jagger i Hard Woman, 5 tygodni na liście. I też tego pana pominiemy. Ja nawet się skłaniałem, żeby puścić, ale jak sobie odsłuchałem tego utworu, to taki smęt, że głowa boli. Dobra, za chwilę ktoś powie, że ja tylko potrafię narzekać. Nie, bo przed nami miejsce 14, awans o 5 oczek i tutaj będzie Don't You Forget About Me, oczywiście grupa Simple Minds, 2 tygodnie na liście. To jest utwór Samograj, fantastyczny kawałek, który przyniósł sławę temu irlandzkiemu zespołowi. Jakże się tego dobrze słucha po 40 latach. Posłuchajmy więc jeszcze raz. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Miejsce 14.

Słuchacie wybiórczej listy przebojów trójki, czyli podróży do przeszłości. Czyli przedstawiamy archiwalne notowania listy przebojów programu trzeciego. To notowanie ma numer 170 i pochodzi z 6 lipca 1985 roku. Prowadził to oczywiście Marek Niedźwiecki, teraz prowadzę po swojemu to ja, Władysław Bałtycki. Fantastyczny Simple Minds za nami, a na miejscu 13 awans o 4 oczka. O Jezu, aż nie chce mi się tego wymieniać. Majka Jeżowska, a ja wolę swoją mamę. Pomińmy to milczeniem. Czy ja mówiłem 4 tygodnie już na liście. Przechodzimy do miejsca 12. Tam też potworek USA for Africa i utwór We Are the World. Miejsce 12 bez zmiany. Tak jak w poprzednim tygodniu, 13 tygodni na liście. I ten utwór prześladował autentycznie wszystkich, wszędzie, o każdej porze dnia, i w lodówce, i w samochodzie, w tramwaju, w autobusie. Wszędzie ten kawałek był. Oni tam się zebrali i śpiewali dla głodujących dzieci i ludzi w Afryce. Ja jestem ciekaw, ile tych pieniędzy faktycznie do tych głodujących Afrykanów dotarło. Bo to zawsze są takie wielkie halo, robimy ściepę na biedaków, a potem te biedaki umierają, a ktoś ma fajnie zrobiony podjazd do swojego garażu, no nie? Na miejscu 11 awans o 2 pozycje, Roger Hodgson, Lovers in the Wind, 3 tygodnie na liście, też pana pozostawiamy w lamusie. I na miejscu 10, nareszcie jakiś utwór, który się nadaje do puszczenia. Spadek niestety o 2 pozycje, 11 tygodni na liście, grupa U2 i utwór The Unforgettable Fire. Następny utwór, który jak usłyszałem, to otworzyły się wszystkie moje czakramy pamięciowe. I nagle znalazłem się 40 lat temu. Chodźcie tam ze mną. U2, The Unforgettable Fire.

Na miejscu 9, awans o jedną pozycję, taka grupa była kiedyś, Foreigner się nazywała, a ten utwór się nazywa That Was Yesterday, 11 tygodni na liście. Grupa Foreigner miała takiego wokalistę, który strasznie zawodził. Ja pamiętam, jak byłem dziecięciem, już ten zespół gdzieś tam funkcjonował i oni mieli taki kawałek, który się nazywał Jukebox Hero, czyli bohater szafy grającej. No i wtedy mi się wydawało, że to jest naprawdę zawodowy numer, mocne uderzenie, wszystko okej. Potem było jeszcze gorzej, dlatego nie puścimy tego utworu. A teraz posłuchamy sobie trzech utworów. Bo na miejscu 8, awans o 3 pozycje, Prince and the Revolution. To jest książę muzyki rockowej, funka i wszystkiego. Utwór nazywa się Paisley Park, 6 tygodni na liście. Ten gość potrafił, on nagrał masę płyt, nie wiem, za 40, więcej może. On potrafił nagrywać po 2-3 płyty rocznie. Tyle miał tego w sobie i musiał gdzieś znaleźć ujście, więc nagrywał to wszystko. Niestety przedawkował jakieś różne gówna za przeproszeniem i tego pana już nie ma z nami, nad czym niesamowicie ubolewa. Na miejscu 7 spadek o 2 pozycji, Deep Purple i Perfect Strangers, 6 tygodni na liście. Oni wtedy powrócili z tą płytą, nie nagrywali, to jest 85 rok, oni przez 10 lat chyba nie nagrywali. I powrócili w wielkim stylu. Powiem szczerze, że ja wtedy, bo ja jestem fanem Purple, powiem szczerze, że ten numer mi bardzo nie stykał. Teraz, słuchając go po latach, stwierdzam, że to jest dobry kawałek. No ale tak czasem jest. Na miejscu 6 awans o jedno oczko, runął już ostatni mur i grupa Tilt. 3 tygodnie na liście. I tych 3 utworów teraz sobie posłuchamy. Czyli Prince, Paisley Park, Deep Purple, Perfect Strangers i Tilt, runął już ostatni mur. Odpowiednio 8, 7 i 6 miejsce.

Przed nami następne trzy utwory i cieszę się, bo to są fajne kawałki. Na miejscu piątym spadek o dwie pozycje, Sal Solo. To wokalista takiego bandu, który się nazywał Classic Nouveau. I ten band zrobił niesamowitą karierę w Polsce w tamtych latach. Utwór się nazywa Heartbeat. 4 tygodnie na liście był. Sal Solo odszedł z grupy Classic Nouveau. Classic Nouveau oczywiście potem upadł, rozwiązał się, no bo Sal Solo był na tyle charakterystyczny i charyzmatyczny, że bez niego kontynuowanie działalności zespołu nie miało sensu. Sal Solo nagrał kilka utworów, które znalazły się na liście przebojów, między innymi trójkowych. Oni na zachodzie Europy chyba nie zaistnieli aż tak bardzo jak w Polsce, dlatego on tutaj bywał praktycznie non-stop. No więc na miejscu piątym o dwie pozycje w dół Sal Solo. Na miejscu czwartym, tak jak w poprzednim tygodniu, 5 tygodni na liście IARL i utwór Nasza Ściana. To jest fantastyczna płyta, ta czerwona. Potem jeszcze Aja wydała niebieską płytę, której się nie da słuchać. Czerwona była znakomita. Igor Czerniawski, rosyjski Polak, do tej pory mieszkający, tutaj się funkcjonujący w tym kraju, naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. Szkoda, że nie było tego więcej. A na miejscu trzecim Duran Duran. Spada go dwie pozycje. Utwór nazywa się View to a Kill. 5 tygodni na liście przebojów. No to posłuchajmy sobie 3 utworów. Sal Solo, Heartbeat, IARL, Nasza Ściana, Duran Duran, A View to a Kill. Miejsce 5., 4. i 3.

No i dobrnęliśmy sobie po cichutku do końca, bo na miejscu drugim awans o cztery pozycje i 3 tygodnie na liście jakimś dziwnym, znaczy nie dziwnym trafem. Trafiło się, że zespół Bajm się tu znalazł. Utwór Dwa Serca, Dwa Smutki. Dobra, nie będę się wypowiadał. Tego utworu na pewno nie posłuchacie. Za to teraz, uwaga, fanfary, stukania, dżingle. Proszę bardzo, bo zbliżamy się do miejsca pierwszego. No i jesteśmy. Pierwsze miejsce, awans o jedną pozycję, 5 tygodni na liście. Grupa Depeche Mode i utwór, który się nazywa Shake the Disease. To było 170. notowanie listy przebojów programu trzeciego, powtórzone przeze mnie, a zaaranżowane. Wybiórcze, my to nazywamy wybiórczą listą przebojów trójki, czyli podróż do przeszłości. Mam nadzieję, że pojechaliście, zwłaszcza ci starsi, do tych rejonów w czasoprzestrzeni, gdzie te piosenki funkcjonowały, wzruszały was, pobudzały wasze emocje i pobudzały was do życia. I że to wszystko odżyło, bo to są fajne wspomnienia. No to co? To była ta powtórka z listy przebojów. Ja jestem Władysław Bałtycki. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Będzie lista przebojów. Nie wiem jaki numer, ale to będzie rok 1986.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Chociaż był to jedyny stojący budynek w dawnej miejscowości Rude w północnej Francji, Sala Udani odmawiał sprzedaży kawiarni, którą prowadził przez ostatnie 46 lat. Dwupiętrowy, trójkątny budynek, niegdyś znajdujący się na skrzyżowaniu dwóch ulic, wydaje się jedynym ocalałym budynkiem dookoła. Wszystkie inne nieruchomości zostały obrócone w gruzy i przewiezione na lokalne wysypiska. Właściciel kawiarni, podobnie jak wszyscy inni mieszkańcy, otrzymał liczne propozycje dotyczące swojej nieruchomości, ale nigdy nawet żadnej nie rozważył. Nie będę sprzedawać, pracowałem zbyt długo w tej kawiarni, nikt nie każe mi odejść, powiedział. Pochodzący z Algierii, Sala Udani przybył do Francji w 1949 roku. Przez wiele lat ciężko pracował, aż w końcu z żoną Ginette kupił w 1965 roku budynek i osiągnęli swoją niezależność finansową i społeczną. Przez całe lata 70. ulice miasta wypełnione były różnymi ludźmi, od lekarzy po górników i szewców. Wszyscy oni stanowili klientele kawiarni. Władze miasta w roku 2000 postanowiły wykupić duże połacie terenów, aby stworzyć ekologiczne osiedle mieszkalne. Spośród wszystkich tylko mężczyzna nie przyjął zaproponowanego wynagrodzenia i pozostał w swojej nieruchomości. Sytuacja miała miejsce w roku 2009, a całe osiedle miało zostać otwarte w roku 2022. Obecnie nie wiadomo, co dzieje się z nieruchomością i z mężczyzną, jednak prawdopodobnie już opuścił swoją kawiarnię po tym, jak w końcu odcięto mu prąd, wodę i gaz.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wampir z Sacramento, Richard Chase. W styczniu 1978 roku w Sacramento szalał prawdziwy wampir. Niezrównoważony psychicznie Richard Chase w ciągu miesiąca zabił 6 osób. Nie wiadomo, ile jeszcze osób by zabił, gdyby nie został złapany. Chase po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę, gdy miał 26 lat. Wstrzyknął sobie króliczą krew, przez co trafił do szpitala z zatruciem. Marzył o zabijaniu zwierząt i piciu ich krwi. To dało mu przydomek – Dracula. 6 osób, które zamordował, ciężko okaleczył już po ich śmierci. Chase molestował i zbezczeszczał zwłoki oraz wypijał z nich krew. Częściowo też zjadał narządy swoich ofiar. Przez to uznano go za prawdziwego wampira z Sacramento. 2 lata po aresztowaniu Chase odebrał sobie życie, przedawkowując leki przeciwdepresyjne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W okolicach Wołogradu odkryto niezwykłe, kamienne formacje przypominające jaja dinozaurów. Te wapienne kule, które zostały znalezione kilka lat temu, stały się przedmiotem fascynacji i kontrowersji wśród mieszkańców i naukowców. Ich wnętrze przypomina żółtko ze zbitego piasku, co dodatkowo wzmacnia przekonanie o ich prehistorycznym pochodzeniu. Jednak nie wszyscy są przekonani co do tej teorii. Eksperci uważają, że te kule są pozostałościami z przeszłości, będąc fragmentami występującej tam skały żelazistej. W okolicach Wołogradu znajdują się bowiem duże złoża żelaza. Mieszkańcy okolicznych miejscowości wspominają, że podobne formacje były znajdowane w tym miejscu już 100 lat wcześniej. Te tajemnicze jaja stały się przedmiotem lokalnych legend i opowieści. Niedawno doszło do próby przewiezienia tych kamieni do prywatnych posiadłości przez niektórych mieszkańców, co wzbudziło wiele kontrowersji. Dzięki interwencji innych mieszkańców te cenne formacje pozostały na swoim miejscu. Chociaż te kamienne kule przypominają jaja dinozaurów, nie ma jednoznacznych dowodów na to, że faktycznie nimi są. Jednak w różnych innych częściach świata odkrywano prawdziwe jaja dinozaurów, które dostarczyły naukowcom cennych informacji na temat życia tych prehistorycznych stworzeń. Jednym z najbardziej znanych takich miejsc, gdzie odkryto takie jaja, jest prowincja Henan w Chinach, gdzie znaleziono setki dobrze zachowanych okamieniałych jaj. W świetle tych odkryć jaja z Wołogradu stanowią fascynujący element lokalnej historii i kultury, a ich prawdziwe pochodzenie wciąż pozostaje zagadką.

Języka, którym mówią do mnie ludzie. Coś mówią po polsku, ale ja nie rozumiem. I jeszcze tego...

Ed. Od początku XX wieku aż do roku 1993 na terenie Hongkongu funkcjonowała autonomiczna enklawa Kowloon Valley City, będące swoistym miastem w mieście, budowane bez żadnego planu i kontroli osiedle, przez prawie 100 lat było domem dla wyrzutków. W szczytowym momencie na powierzchni niewiele większej od 3 boisk piłkarskich mieszkało ponad 50 tysięcy ludzi. Kwestią czasu było wprowadzenie podstawowych zasad funkcjonowania miasta w mieście. Początkowo wodę czerpano z około 70 studni wykopanych na terenie całego miasta, te jednak zasilane były przez nielegalnie podłączone trakcje, które doprowadziły do pożaru ogromnego w 1950 roku. Po tym incydencie prąd musiał być podłączany zgodnie z normami. Drugą zasadą był limit wysokości budynków, który ze względu na bliskość lotniska Kai Tak wynosił 14 pięter. Poza tymi dwoma prawami, wprowadzonymi zresztą na zasadzie umowy społecznej, nie było żadnego zapisu prawnego, panowała pełna anarchia. Miejsce to opanowane było całkowicie przez triady, czyli chińskie organizacje przestępcze, choć dopiero w 1983 roku hongkońska policja oficjalnie przyznała, że nie jest w stanie utrzymać porządku w mieście. Mimo to na całym terenie powstawały instytucje takie jak szkoły, zakłady opieki medycznej czy nawet elektrownia. Dzisiaj w miejscu, w którym stało osiedle, rośnie park, a po anarchistycznym raju zostały już tylko wspomnienia, zdjęcia i nagrania.

Thank you.